0: Stanfield in Pieces Again featuring Connor Maynard je tisto, kar smo slišali. Zdaj bo čas za skok v 90-ta s Flirty, jutranji striptiz in Back Loser.
1: 90-ta so zakon.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Znate, kaj je sirgo serijo?